Neramon komun panun kamen toto, kamen toto, kamen toto. Nin japta, huh! Goku korupteni kama mera sumu herera pa! Wime tare hatare tarapamni, wiren ni tapamni tat, tu wime rap, wekat kururapa kup, Tuyaram brav. Anget soro taptenium. Ueku peneni neri kapunget surunga. Hup navukati. Totni. Merepam tire. Sangirapam dira sandu. Tanta wakam dira tapti watap. Wakam di watam. Depnyuku. Tune tap tune tap tune. Uklundu! Uklundu, uklundu, a memora te wa masane, memora te wa masane, tene sulu tapene, stora te wanta. Wetan wata, pesan wanta, wape ho wase wano ya kukure ki ambam dire sa, nuye, nuye kure kure te santeramo, e nuye kante santeramo kundu, uklundu nung orasono, soro tapene ke kwasono. Wate wanta, wate wanta, pasi. Pasi wantire la maitai ni wakura ten. Iena tampa, iena tampa, ni ninket krum karai ten wet hai ni. Nen krini, metura. Imonu toku, imonu toku riki masura. Metu, metu ne kutu katu, tu. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo